kum khiaw chalakh chwat khir tanka khir tan rutliev ko ikhlon ka kun khilan awachte awach khamuma awach khanta awach khatie awach ta awach ale khilakh i khawkin qasti kotemal nawchuch kara rzoqbalt namet atitlan el nakwach pam siento un